0: MDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, Zelenje jednatkowe delnich Sušecach a ci přijotowanske koparske R. To je sportopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieuśredne koparske wubedżowanie očakuje dženca přiladowario a tež daloko přes 100 koparków a koparjow w delnich Sušecach. Potom přebedže so tam 12 raz Zelenje jednatkow na dvoje wulke rota. Kwartet sudnikow zawizda turnier při południu jenej. Koparske testowery, dženca dwima i raja w drewnicy, nimsce gros drebnic, tamniše prynjemustwo a cyłk z Radworja. W samstnym času testuja nimsko pazličenio doma przeczyło cyłki z briske złeho komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Niebelčicach serbski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwor a sportowie jednotki Niebelčicy. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce nimsce Halbendorf, tak mianowany 5. Runianski motocross po Šerniščiu. Wubedżowania przewedu sobie nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We wubedżowanskim planie steja za dopodnia dźěčacy wubedżowania, při podniu trabi cross a po podniu bi profijow, hobijowych jezdźerjow a seniorow.

Ale sport je tež prawe hesło, respektivnie kopańca, jutce jemienujce tak daleko. Finale světowych mistrzostw są jest Španičanami a Argentinčanami w uraje. Powiacać miesacu z rami niemale kujżdy dżejn a New Yorku pak so wun przewiedzie tam maja z hubienym powietrom problemy tu czasnie. Lesnych wojnio Kanadze a Minnesota dla maja w obydlerio New Yorka tu czasnie maski nosyć, po możności z coła swoje domskie albo bydlenie nic opuścić, a też powietrowe filtry używać. Tak daleko, kajż można, tak tagesschau na Instagramie pisa. Licza drjestym, zo so to, bo dżęsniszeo sem za so polepsi, a niewiedra a spadki maja też temperatury tam troszku wokłodzić, hoca tam jenujcy taledny też je, respektivnie bier, ale kotre wuskutki maja tute wumienienia runie na mustwie, na ich trening, a kotre zmiasano jeszcze na jutrzejsze finale, nie je dotal jasne. Prini duel Tomasa Müllera ze swoimi Vancouver Whitecaps przeciwo nowemu starej w Ameryce Roberti Lewandowski jej, kiedy szraje wotnietka też w MLS pola Chicago Fire, tu nie są z najmniejsza w odpraju, ale to się przy WM-finalu nie może przedstawić. A Jensa Wura jest tak najpierw raz brązowa medalia, najniewoblubowanisza rad całej WM, zbyt mu swój na każdy pad, zawisza się Jensa Wieczo jednoczych w Miami.

A ja, ale kunc tydźenja ma zahornik zawěsće tež raz swobodny. A što potom ze swojim časom započneć? Swiečić może na przykład jeć w słyszecach, przeproszam, jeńce tutum kunc tydźenja na wiesny swiedźeń. Wczera su zrejemi za młodych a starych skupinu fantazji započeli dżęca dżedale. Od jednej są tam celenie jednatku przewiedzie turnir, a od zioch potom zromane kowy picze, a wieczor dżesaczych zahaja są dalsze reje. Jutze potom skierę swójny dżyn, po ręczym piwie przewiedzie są jednaczych ubyczowanie za dzieci, a w zioch potom sleduje wielki swiedzieński program, a zakończy są jasny swiedzień jutze wieczor, z usuwaniem z public viewingom finala Światowych Mistrzostw Kopańcy od wieczora 9. Zarodowa noc wyszczynie tysa cwiczku, proszę was dżęca na romantyczną noc do klosztorskiej zarody klosztra Marijnej Gwiazdy od wieczora 7. sudurie w otorene. Mimo osobitych obrazów a scenu ze swiczką dożywicie też hudźbu, mezwo im ustupi duo Helena a Jan, ale też kuzwaria su se do klosztra przeprosili, a tomu zarejuje też łużyczanska rapsodia. Kartki dostaniecie przy wieczornej kasy, albo online, jeli jeszcze nie są uprzedate. Też w budyżynie możecie sobie dżęca wieczok lubić dać na kulturnej zarodzie Serbskiego Ludowego Ensembla ustupi dżęca wieczor na po 8. Serbska spiewaka Milena Vočarec. A drježdżanscy Serbia, w osobie też młodzi, co tu pisa, są na maczonoryczną Bożą mszu jutrze po południu 4 do cerkwie Świętego Antonia na Bynowskie 10 przeproszeni. Potem przy zamknie sobie sada ze zwaczeniu. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za tutun konc tydzienia. Je krótko do cybrylka na 7.

0: Hej, hajo, power je tež prawe hesło, znanosć, że to čera sobie dostali. W budyczynie je čera doponił z blakami milina wupadnęła po takim niebejace żana power. Budysku koroniu su krótkodobnie znuzowej milinu zastarali, przyczyna bie przy wupokotwarskich dziełach przerezany ziemski kabel, ale to su jara spyszne zasory parowali. Po 18 mjenšinach su šice potrečeni zaso při Syči byli, rekne nam rečnica energijowych zawodów a wodaniu Budyšin EWB Bianka Heneš. Potrečena wod upada miliny bychu mnohe domjacnosće, tež nuckone miestće, kelko dokładnie pak nie možeše rečnica EWB riec. Ja pak možu vam dokładnie riec, zo spyšimy netko išče kšesčana Mönka, Jamesa, a potom na božne słowo.
1: Jazz!

0: wučasnik tu w budeskim studiju pokaza 5 mjeńšinow do 7.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Veronika Bulankowa z Pančic-Kukowa.
2: Dobre ranje, ljubipši posłuchario. Vo lubošći a přezjednošći mjez ludami po cywym svieće so wiele ryči. A tola kneži mjez mocnymi politikarjami wujna, hida, zwada, rozkora a nieprzezjednosć. Nie bych runje či nam z przykładom być dowieli. Prawu, miesobnu lubošć a sprawność pozdaču nie znaja. Bo na stola všech lubuje. Kóždy čłowiek, kiž dobro dari, převinje nuzu a zvobjes na moce. A tuň, kiž lubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nas ve lubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikarjov na cywym svieče pohonja, po Božim přikazu živi byč a vujny zakončič.
0: To by nabožne słowo słyszeli sme je od Veroniki Bulankowej z Pančic-Kukowa na roku Franskie Vikaria. Nietko słyszymy skupinu Trojozynk.

Michaela Melzerowa so pozbenje a dale dže. A kak dže dale z kotrej serbskej hudźbu tutej hodźinje? Na przykład Solarska mi na Gran Canaria. Tyś Walburga Bałdzic nam zaspiewa je bosy po kraju papuczu. A tole je Andrea Spitankowa. Tutoch avizo jeszcze więcej serbskich spiewarów a spiewarków słyszymy hać do 8. Najprzede pak Harry'a Stylesa.

0: Znano se dopomniče, wosebje dźěći so z tym wšak rady rajkaja, a tak mjenowany kalejdoskop. Kalejdoskop, tu nie usto kuskaj štěki daloko vid, abo teleskop natwarjeny, jenož so nie možeš přez njón direktnje widźeć, ale gdyż přez njón doswěce ladaš, da nastawaja nim přez pisane kamuški wotnucka tejke rjane so frinkolace motive. Svojo kalejdoskop pak so tež užiwa, murec jako wobraz abo synonym k něčemu, štož skiči přístup z wjacorych perspektivo. Tak je to tež pola projekta studia Lucia z mjenom Serbski kalejdoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kalejdoskop je romadžič takrec intervjuvač časovo svitku vo jih živinju, vo jih dopoznačach, vo jih doživinjach, samo hižos časa druhej svitvoj vojne žela.
2: Tak Michał Cysz nawoda studia Lucia, kiedy projekt Romadzie z Bożynu Braumanowej nawieduje. Serbski kalejdoskop w Syczi to ma być morec digitalna zbierka najszalakorysich mienieniu, perspektywu a posudku k serbskim temam a stawiznam Serbu. Za najwięcej projekt studia Lucia wiedu cio ludzio hiżo niekotre leta interwiewy z czasowymi świadkami, kiedy so z kamerą natocza. Za Michała Cyża, włożamy na to.
1: Dziwo bez końca. Svitku mamy przeco dość. Mamy takec naszych kandidatów, które sobie przyjemy. Zwiecza są to też, ja mam prawie, funkcjonario, aktorio, a też, ja bym rzekł, VIP Serbia ze zniedyszo politisko czasa, albo te ze szuskie sceny.
2: Interviewy za Kalejdoskop są na internetowej stronie studia Lucia Łozewiene, między drugim Hiżos Fridu Piczulene, Jakubom Rankaczkom, Geratom Waudu, albo też z niedyszym buczorjom Erwinom Hanuszom, kiż rozprawia o swoim sobodziele za Stasi.
3: Dzień co, wiele ludzi troszkę krzywie jeszcze na mnie ladaja, dokąd sam był tak pomieniony IM. Nie jestem był IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenja časovych svědkov. Wiedzo, za su one dre subjektivne a zdjela hinejše hač džencnejší historijski konsens. Tyž so zubiace serbske dialekte, kajž z narenčich končinov, so tu archivuja. Štož pak by formáty tyło je kritiske redakcionelne zariadovanie. Uprajenia vostanu dotal nekomentovane, hač su prawe abo opak. Unie tak faluje dotal jasny smier, idea, za čo a čeho dla so temy z cyła woprecza. To przyda tež Michał Cysz.
1: To kajko smira, gdzie se to wujić, takže mu po například tisto tematice vopšioniše filmy navrčeč, to ještě je unie žitko ve wujiću. Naš největší strach je, že se nám te svědky zubia, da to je někde fokus na natočeniu a romadžiniu tuto chcouch zvukov.
2: Je widzieć, że so projekt jeszcze nadpari, a dawno nie jest zamknięty. Dotal je to skierę pisane, zdobom nieprzewidne zamelzory dopomnienko czasowych świadków. Taka jeszcze Maria Macaline z Rubeczic z lata 2025.
4: Mój mąż musimy 650 lat romadzie żenieny, a on to nie jest nauknął tę serbszczynę, a so szedz niewał, gdy się on k nam do swojbu szyszył, że jest so szło serbszce ryczało. A gdyż ja sam mój prejny pranuczk narodził, daje mój muż prawie od prejnego dnia Maria, gdyż ty ze z tym serbsce ryczyć. A to sam ja nidom czyniła, szesto ja sam też pola nas w domie, w swojbie, ta serbskość tak zadomiła.
2: Serbski kalejdoskop, iż nie tylko namakasz tam tu albo tamną paliczku czasowych świadków, o sobie zladuje nastawić ze Serbu. Zdobom pak też rjane anegdoty albo smieszki.
0: Klemens Schmidt je rozprawiał o projekcie studia Lucia, nastajeć syczy archiw czasowych świadków. Aż tu się nie tylko czipne, podcast na tute interviewy, a dalsze urezki namakacie w naszej app NDR Serbia, a na naszej internetowej stronie. Bydek na wosomiecko je.

wotliw, cjenu sebe widzimy, moro co zoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, miazłoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosiedna dnia, moja skromna postawa, poswiecza se kradnuś i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc, spyszamy se na tebie, jasne sam.

se tu šiłować, šimna će sa nie podać, krok za krokom dale sać, pójdź mi nigdy pozostać, přece twoje heslo wie, lubę a ty śrubę dny, ty me stajne pozbudziłeś, hamy pohon to se ty, ty se ruče za ty piuto, ty me spasle vuče, než a cash pokoj, že poraž ty mi lubiš, už se dobudžeš, aj doby pak ja nalesim, ty se moja, to ja vím, duši na to čopota, zima nech se navala.

0: Dubowy procesjonowy pszadnik, fachowce praje mieso, butejś żydżens, to je wuraz, z kotrymż laik wiele započeć nie może. Niemski wuraz, aichen procesjonsspinner, z czym innych tydzieniach pak zawieszcie iżo raz wyszeli, ten co mianujcy tu chwilu pocuje niemski kytro sylnie rozmnoża. Što to dokładnie je, to zmiana interpretować nie możesz, zo je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu je so Felix Cyš trošku nadrobnišo s tutym insektom zabieral a o tym z učarjom biologie na umienku a ekspertu na polu insekto a mjetelčko s Konradom Lipičom porečal.
1: Aj poprom je to jedna nocna mjetel, kotra še nenadpadna, taka širo bruna. To dave te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši a ma na prudnych šidvach svetlo paski, tak also smuški.
2: Klinči za njewinovatý mjetelčku, kotraž celé jedno je jenož povědce pjarchota. Jako mjetelčka samo na sebi je žičenc tež njewinovatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni mají jako husajnce kosmičky na sebi a tepoprom samo na sebi nesú to strašne, ale dávajú tam mestnými vůlkými kosmičkami ešte menšie, kotož sú také žahace kosmičky, kotož môže pon na koži také vúražky učinč, alebo zahorené kože, alebo tiež dýchanských pučov jené zahorené. A ten najhoršie, čo ešte znáte, čo som ja také čítal, je, že možné zaverčené vôve také nastanč, ale zo sú jenom celé noverči.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú po takým tun vulki problém a postaraja so tu chvíľu bôtach samo o to, zo so cywe otriesky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mie s meju a Juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vopie na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadrchač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, když na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepiej je odstaw działczeć, a wobęć tu ten sztom moje dla, albo jeszcze to jaco sztomy potem sobie obroczyć, a przyzywić pola strotnego albo lesnego zarada, tak rec.
2: Oni potem rozsudzą, hać a kak husańcy odstronić. Metody za to są kietro rozdzielne a odwisne od wiacorych faktorów, drudy zostanie pak też za człowieka, prostsze jenoś odstaw działczeć.
0: A gdyż lesu albo parku przychodne dniach, po takim procesjon kosmaty husańcu naszczomio je uladacze, potom dziarszy odstok. Felix Cyš je poryczał z Konradom Lipičom w dubowych a kojnowych procesjonowych pszadnikach, respektivnie żyjdżęcach.

Lečo we mjesće spěwa Joe Cocker a Lečo na kraju oznamina wjesne svědčenje. A tutun svědča, tutun koncedženja w Sulšecach. Čera su tam ižo svědčili dženca dže dale, najprede připonju jedne z celenom jednatko, potom cioch sleduje zhromadne kofi piče, a od večera džesa čech smiče se na rejach u cechnovač. Juce dže dale, potom skrije z svojnym dňom, po rančim pivě přebeđe se jednačich ubeđovanje za džeči, a cioch potom sleduje vulký svědčenský program, a večer dže večich public viewing finala světových mištostvů v Kopańce. Zarodowa noc wyszczynete sa cwiczko, proszę was, dżęca na romantisku noc do klosztorskiej zarody klosztra Marijenie Wiezdy. Od wieczora sedmich są tam durie wotorjene, mimo osobitych obrazów a sceną ze cwiczko. Dożywicie tej szuczbu, między drugim wystupi duo Helena a Jan, ale tej szkuzwaria są się do klosztra przeprosili, a wużyczansku rapsodiju oni tam zarijuja. Na kulturnej zarodzie serbsko-ludowa ansambla wystupi dżęca wieczor na połosmich, spiewaka Milena Wołczariec. Drežance Serbia, w osobie też młodzi, są na maczonu rzeczną Bożą mszu, jutrze po południu czterech do cerkwie świętego Antonia. Ta je na Bynowskiej 10 przeproszeni, potem się zamknie sobie biesada ze swaczyn. A za jezbu z Radworskim Schmitec Schwarze z wozedwonistwom pod hesłom Wiera Zetka Hučbu, kotrež budže od pondžele do štvortka 10. do 13. augusta do Erfurta, sú išče miestna svobodne, mezurím doživia v občinice tež musical Jesus Christ Superstar. Přizevenia přijmuja telefonistce.

0: Leto 2026 je wosebite leto w Sakski. Reka Tacheles, leto židowskeje kultury. Jeden, ki so jižo lje dżesatki za žido zasadzuje, je ortopeda na umienku Hans Eberhard Kaulfürst. Wun je sobu inicjator kuždoletnije modlitwy za zemrytych židow Budyšinje na tudyšim židowskim kirchowie Kadiš so modlitwa mienuje. Kak je tomu dojšło, k tomu niedawno rieknu?
1: Mój luby budyjski przyjaciel, niedy przedseda dreżdżanskej židowskej osady Roman König, kiż 2005 zemrił, by na nasze prašenje, kak muli my budyjskim mortwym židam na dostojne ważne wopomnić, wotmówił, modlić się so na kirchowie za nich. Na tutym kirchowie, na którym by so začas NDR woporam NS-reżima wopominało, bez toho, co bychu przy tym Żydów ani wopominali, ani ich menowali. Tuż modli so z leta 1990 sem, kuźdu prynju niedzielu w septembru skupina chrześcijanów Kadiš za tam porebanych zastupują tych, kociś to činić nie może, dokelž bychu zemrili w kacetach niemskich nacijów.
0: Hans Eberhard Kaulfürst ma wieso dale zwiski k przyjacielom Izraelu, a so der je wuznaje, tak ze židowskimi swiedźenjemi. Što su na przykład Sukot, Chanuka abo Rosh Hana, a za co treba so Mezuza, to a wiace nam rozłożuje juce naszym usłaniu pojednaczych.

Woch janych a njerjanych blakach spiewa Markus Mowa. A jemu przyzamknu so mjezwojim tuči Sarpscenter Preča, tole je Sofia. Tole je Tomasz Krauža, on spiewa Svoj byč. A ceča w Riedze je Hanka Rielcena, zlutniwa tute a jest jeszcze dalsze serbskie tytule, was hacze do dziewięćich, woczakuja, ale nieco nie dom dalej z Annu, Mariu Brecznerec, Szako.

0: MDR Sachsa Serbski Rozhlas. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, Zelenje jednatkowe delnich Sušecach a ci přijotowanske koparske R. To je sportopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieuśredne koparske wubedżowanie očakuje dženca přiladowario a tež daloko přes 100 koparków a kopariów w delnich Sušecach. Potom přebedže so tam 12 raz Zelenje jednatkow na dvoje wulke rota. Kwartet sudnikov zawizda turnier při południu jenej. Koparske testowe ry, dženca dwima i raja w drewnicy, nimsce gros drebnic, tamniše prynjemustwo a cyłk z Radworja. W samstnym času testuja nimsko pazličenio doma przeczyło cyłki z briske złeho komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Niebelčicach serbski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwor a sportowie jednotki Niebelčicy. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce nims Halbendorf, tak mianowany 5. Runianski motocross po Šternišću. Wubedżowania przewedu sobie nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We wubedżowanskim planie steja za dopodnia dźěčacy wubedżowania, při podniu trabi cross a po podniu bi profijow, hobijowych jezdźerjow a seniorow.

Předewšěm wječe rěki našej končinje maja tučasnje mało wody, tak tež wobjo w tym tež nedom pojezdčach, respektivnje pojezdčowych hesłach słyšimy. Za biełu flotu w Drježdżanach pa konce dzienia zaso za wiace jezbu dosaha. Tu iż jeli chcecie Rjane Wiedro Dżęca na przykład z jezbu z Parnikom użyć, macie możność mjezru im zase do Pylnica, Smiomiszno, Kajsztyż, Mies Pyrnu a Baczandałom z Parnikom jecz. W Czeskiej jasno mianujcie derje deszczowało, tak za je pegel Drezdżanach jasnie stupał. Za sobotu a niedzielu je jezmny plan z tym zawieszczeny, kak wot pundżele, potom dale pundże, rozsudzi so hakle juce. Przy Parnikowym wodźnictwie tu chwilu praktisce wot dnia k dniej, respektivnje dwejudnjo, k dvěmaj dňomaj planuja.

0: hač gmejnske nowiny, abo njetko tež jezdny plan, odek tež wun nie eksistuje. Přichodźe, hižo w čišćanej formie Blanka.
1: A i železniske předozače UDIG nebudže hižo žane plany svoje čary w čišćanej formie poskyčeć, to čitamy w sakskich nowinach, a tež zaso njetko hižo ludzo, kiž nimaje žan přistup k internety přez to horša. UDIG posłużuje čary žitawa zorec Kočebus, kaštej zorec Vojarece, a to z tym planom w digitalnej formie nima jenoš przyczynu lutwania, tak předozače, ale haj, wiele papiery szak sobie zalutowało, ale że też o to o nasilność, a mnohich twarskich napraw a zmienu jezdno plana dla niesuczyszczane jezdne plany hiżo aktualne. Jena 90% ludzi tak przedozacze wużywa po tutych informacjach digitalną wersję, a nic tu czyszczaną.
0: Haj, jeno jest to so, czy starsi ludzie na przykład, albo ludzie, którzy nie mają żaden internet, przez to odpoisnieni. Bo konkretnym padzie, przykładzie, czytacie w sakskich nowinach.

tu już nie ma jeszcze cele wózku banu moszeń, a luszt nas wieczynie niech nitko przyposłucha. Tu może so tutum koncedzenia dosłyszec podać tam swiecza w jasny swiedzień. Czeraz u iżo z rejemi zapoczęli. Dzięca, że przypadną jednej dale, nic z rejemi, nie z cylenią jednacką, a potem po poniucjoch ze zromanym kowepiczą, a potem od wieczora dziesaczych sleduje dalsze reje. A jutrze potem, jeszcze nimo nie, a jutrze je dzień za swójby. Po rańczym piwie przewiedzie so dopunia jednaczych, wubedziowanie za dzieci, a potem cioch sleduje wielki swiedzieński program, a finale budzie finale swytowych koperskich mistrzostw. Od wieczora dziewięćych przeproszuję tam na public viewing w Słyszecach. Też Kloszta Marina Wiezda przeproszuje na zarodową noc wyszczynie tysac swieczko. Romantyczną noc możecie tam dżęca dożywić w klosztorskiej zarodzie od wieczora siedmich su durie wotoriane. Mimo osobitych obrazów a sceną ze swieczko dożywicie wiezotej szuczbu. Miazdrowiem słyszycie duo Helenu a Jana. Ale też kuzwaria su se do klosztra przeprosili runie tak wużyczanską rapsodiju, kotraż tam zarejuje. Zaspiewa dżęca wieczor na kulturnej zarodzie serbskiego ludowa ansambla spiewaka Milena Wojczoriec od wieczora na pół osmich. A jutrze su drježdżanscy Serbia wosebje tež modzi na maczonorieczną Bożą mszu po południu štyrioch do cyrkwie Svjato Antonija przeproszeni, ta je na Bynauskej 10. Po kemšach przyzamknie so biesada ze svačinu. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za was za tą konc tydzienia. Z nadzieją, że jest nano niszto za was. Budla zosy masz swód trichio, a po trichio, amo je trichio, śpiewa Dennis Wenzel.

0: Wažne słowo.
1: Magenta Veronika Bulankowa z Pančic-Kukowa.
2: Dobre ranje, lubipši posłuchario. Vo lubošći a přezjednošći mjez ludami po cywym svieće so wiele ryči. A tola kneži mjez mocnymi politikariami wujna, hida, zwada, rozkora a nieprzezjednošć. Nie bychu runje či nam z przykładom być dobyli. Prawu, miesobnu lubošć a sprawnošć pozdaču nie znaja. Bo na stola všech lubuje. Kóždy čłowiek, kiž dobro dari, přewinje nuzu a zwobjes na moce. A tuń, kiž lubuje, so všednje z Bohom ve modlitwe zetkava. Čakujmy so Bohu, so nas ve lubošći zjednoča. Nech tež všech mocných politikariów na cywym svieče pohonja, po Božim přikazu živi byč a wujny zakončić.
1: To bije Veronika Bulankowa z nabożnym słowem na roku farskie wikarie. Z tym je 4 mniejszyny do 9.

A ja nie znaju nic o Rangeru, hač serbsku hudźbu. Ten sa słyšimy jeszcze Veroniku Zahradnikovu. Wo Lubosci spiewa Gabriel Mumer, w mini ona je kajś wulka woda. Oj, možno? A potom słyšimy też jeszcze Josefinu Brečnerec, što zostanie. Ale dalej, że z hitom z leta 2017 9 lat starym jestem. Ojej, ojej.

0: Dubowy procesjonowy pszadnik, fachowcy praja miasobu tež Žiđenc, to je wuraz, z kotrymż lajk miele započeć nie może. Niemski wuraz, a ichin procesjon z szpiną, z czy minionych tydzieniach, z abiesczy hižo raz słyszeli, tun sa mienujcy, tu kwilu, bo co wie niemskiej kytro silnie rozmnoża. Što to dokładnie je, to zmiena interpretować nie możesz. Zo je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu ište sa Felix Cysz trošku nadrobnišo s tutym insektom zabierał, a o tym z učarjom biologie na umienku a ekspertu na polu insektu a mietelčku s Konradom Lipičom porečal.
1: Aj poprom je to jedna nocna mietel, kotra še nenadpadna, taka širo bruna. Tu dávajte te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši a má na prudnych šidvách svetlo pasky, tak also smužky.
2: Klinči za njewinovatý mjetelčku, kotraž celé jedno je jenož povědce pjarchota. Jako mjetelčka samo na sebi je žiđenc tež njewinovatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni mají jako husajnce kosmičky na sebi a tepoprom samo na sebi nesú to strašne, ale dávajú tam mestnými vulkými kosmičkami ešte menšie, ktoré sú také žahace kosmičky, ktoré môžu pon na koži také vúražky učinč, alebo zahorené kože, alebo tiež dýchanských pučov jené zahorené. A ten najhoršie, čo ešte znáte, čo som ja také čítal, je, že možné zaverčené vôve také nastanč, alebo zo sú jenom celé noverči.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú po takým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu bôtach samo o to, zo so cywe otriesky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mie s meju a Julijom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubove vopie na žeru a te kojnove sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, když na dubie abo kojnach tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepiej je odstaw działczeć, a wobęć tu ten sztom moje dla, albo jest to jacor sztomy, potem są wobroczyć, a przyzywić pola strotnego, albo lesnego zarada, tak rec.
2: Oni potem rozsudzą, hać a kak husańcy odstronić. Metody za to są kietro rozdzielne, a odwisne od wiacorych faktorów, drudy zostanie pak też za człowieka, prostsze jenoś odstaw działczeć.
0: Po takim, gdyż lesu albo parku przychodnych dniach procesjon kosmatych husańców na sztomie uladacze, odstał książeć. Felix Cysz je poryczał z Konradom Lipičom o dubowych a kujnowych procesjonowych pszadnikach, respektivnie życzęcach.

Mi zwostanje wam předstajić, pokiwe za tutum konstydženja. Słyšeca w przeprosza konstydženja na wjasny svedžen. Čera su zrejemi za modrych a stare skupinu fantacji započeli. Dženca Džedale připonu jednej z celenjom jednacku, potom cioch ze zromanym kovipičom a od večera džesačich smieče so znova na rejach ucechnovač. Juce tež išče nie je nimo juce je dženca svojby. Po rančim piwe převedže so jednačich ubeđovanje za džiči a potom cioch je wulki svedenski program planowany, a večer je public viewing finala Svetovog mistrzostwa Kopańcy planowany. Zakop však je večer 9. Zarodowa noc w Sčinje Tysac Svečko prosi vas dženca na romantisku noc do kloštorskej zarody, kloštra Marijine Vjezdy, večer 7. tam so durje votoreja. Nimo osobitych obrazów a scenu ze svečko inscenirowatnych. Dożywicie też hudźbu, między drugim słyszycie duo Helenu a Jana. A kuzwaria możecie sobie obladać też, ja osób przeprosili, a użyczanską rapsodiju, ona tam zariuje. Na kulturnej zarodzie Serbsko-Ludowa Ensembla ustupi dżęca wieczor na po 8. Spiewaka Milena Wojczowiec. A Drježdžance Serbia vo sebe tež modži sú na mačorno-riečnú božu mšu juce po puniu 4 přeprošení na cirkvie svätého Antonia na Bünovskej 10. Přizamknie so biesada ze svačinu. A za jezbu s radvorským Šmitec Švarcec vo zedvonistvom pod hezvom Vera Zetka hudžbu, te budže od pondžele do štvortka 10. do 13. augusta do Erfurta sú išče miestna svobodne, miestu im doživiat w občenice też musical Jesus Christ Superstar. Tak daleko nikotre pokiwe.

0: Lěto 2026 je wosebito lěto w Sakskej rěka Tacheles, lěto židowskeje kultury. Jedynki so jižo lět dźesatki za žido zasadžuje, je ortopeda na umienku Hans Eberhard Kaulfürst. On je soboinicjator, kuž do lětnije modlitwy za zemrytych židow Budyšinje na tudyšim židowskim kirchowie, kadyž so modlitwa mienuje. Kak je k tomu dojšło, k tomu niedawno rěknę.
1: Mój luby buddhijski przyjaciel, niedy przedseda Dreżdżanskiej Żydowskiej Osady, Roman König, kiż 2005 zemrił, by na nasze prašenje, jak mogli my buddhijskim mortwym Żydom na dostojne ważne opomnić, odmówił, modlić się so na kirchowie za nich. Na tym kirchowie, na którym był so za czas NDR, w oporam NS-reżima wopominało, bez toho, co bychu przy tym Żydów ani wopominali, ani ich menowali. Tuż modli są so z lata 1990 sem, kuźdu prynju niedzielu w septembru skupina chrześcijanów Kadyż za tam porebanych zastupują tych, kociś to czynić nie może, dokelž bychu zemrili v kacetách nemských nácijov.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má viezo dále zvýsky k přečelám Izraelu a so derie uznaje, napríklad ze židovskými svedženiemi, što sú napríklad Sukkot, Chanukah abo Rosh Hana a začo treba so Mezuza, to a viace nám rozložuje júce připoňu našim nižšenišim usevaniu. Nedom je 10 menšinu do 10.

0: Na dźomnje Šćeder je dodnja startowali, sprawi nowu stanęli, sebi čerstwu cautu zesłodźić dali a k tomu kowej, abo juniście pijeće, wšako za kowej ženje přepozdźenje je na žadnym pazne mjenča 8 mjenčinu do 10. Ja si myslu, to smy se z luzymi holcami přez jedni.
1: Juriš dźěła przykłada,
2: na kowej, na kowej.
1: Dłota hodzina je odpiła,
2: kowej, kowej.
1: Ty kance od pekaria,
2: na kowej, na kowej.
3: Woda jest so sypnywa,
4: ujej, ujej.
3: Nie wiedzień swod piekaria,
4: na